Nie będę już kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem, wiem.

0: promocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania, ekstremalnej

0: Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

kawał przyjemnego grania prosto od grupy Kasabian, Underdog na 98,2. Na zegarach 4 minuty po godzinie 7, a ja witam Was we wtorkowej Głowie do Góry. Kuba Pasieczny z tej strony, dzień dobry i zapraszam do godziny 10. I my jedziemy dalej w rytmach przyjemnego grania, tym razem czas na nowość prosto od grupy Greta Van Fleet. Teardown w Waszych głośnikach.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
2: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.

Daughtry, No Surprises na 98,2, czyli klasyk lat 2000 w waszych głośnikach. Na zegarach 13 minut po godzinie 7, a więc sprawdźmy sobie, co ma dla nas dzisiejsza kartka z kalendarza. Mamy dziś wtorek, 22 września, imieniny obchodzą Tomasz, Daria, Ignacy czy Józefa. Także życzymy wszystkiego najlepszego. A jeśli chodzi o święta nietypowe, no to te są bardzo ciekawe. Otóż mamy dziś dzień bez samochodu, co dziś niezbyt się chyba opłaca, bo pogoda ma być trochę słaba. Oraz dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy. I jak doczytałem, no Polacy niechętnie proszą o podwyżkę przez skrępowanie lub po prostu niewiarę w siebie. I kilka rad także znalazłem, między innymi trzeba mieć dobre samopoczucie, delikatny uśmiech, nie mrugać nerwowo, czyli w dużym skrócie podejść do tego bez stresu. Jest też inna opcja, mianowicie szantaż. Przynajmniej czuję, że to rozwiązanie wybrałby organy, który w nadchodzącym utworze śpiewa, gdzie w nocy był twój syn, co tak długo ręce mył.

No życzę wam, żebyście rozpoczęli dzisiejszy dzień z taką energią, jak wokalista Young The Giant, ten utwór, który już za nami. Crystallized w głowie do góry. Na zegarach 20 minut po godzinie 7, a więc sprawdźmy sobie, co ciekawego przeczytamy dziś w dzisiejszej prasie. Przed momentem mówiłem wam, że mamy dziś święto dnia bez samochodu. I tak się składa, że świętuje je także Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Otóż dziś każdy pasażer będzie mógł bezpłatnie skorzystać ze wszystkich linii komunikacji miejskiej. Jednak ważna informacja dotyczy osób posiadających bilety ważne na dzisiejszy dzień. Otóż skorzystanie z bezpłatnych przejazdów nie będzie podstawą do ubiegania się o zwrot części należności za wcześniej kupiony bilet. Więcej na ten temat na stronie internetowej Lublin 112. Za to w Dzienniku Wschodnim artykuł, który opisuje kontynuację sagi związanej z przebudową stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntowskich. Otóż MOSiR cofnął wybór wykonawcy. Decyzja była podyktowana wątpliwościami związanymi z prawidłową realizacją inwestycji przez wybraną firmę, co oznacza, że wszystko wróciło do punktu wyjścia na ten moment i czekamy na wybór kolejnego wykonawcy. Za to więcej na ten temat na stronie internetowej Dziennika Wschodniego.

0: Czas na pierwszy wyjazd na lubelskie drogi dzisiejszego dnia. Na początek Wrotków. Tutaj uwaga na Romera do Diamentowej, bo ruch jest tutaj spory. Na Nadbystrzyckiej w stronę Ronda mamy podobną sytuację. Okolice LSM-u i Centrum. Tutaj zwolnijcie w Sowińskiego, głównie w stronę Alei Racławickich. Robi się tutaj już niemały wężyk. Korkować powoli zaczyna się także Aleja Tysiąclecia w stronę Centrum. Tutaj postoicie już od wysokości Lidla, więc jak mocno zależy Wam na czasie, no to na Łęczyńskiej i potem Rondzie przy Gali jest jeszcze na ten moment luźno i śmiało można się w tamte rejony kierować.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
4: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Biffy Clyro i True Believer na 98,2 na zegarach 22 minuty do godziny 8. I obstawiam, że wiele osób nie wierzyło, że takie placówki jak chociażby biblioteki przetrwają nadchodzące lata, a te nie dość, że przetrwały, tak się okazuje, wracają do łask. I główna w tym zasługa pokolenia Z, które więcej czyta oraz częściej wybiera bibliotekę na miejsce spędzenia czasu i nauki. Biblioteki zaczynają zastępować w tej kwestii kawiarnie, dzięki temu, że po prostu są darmowe. I cieszą takie wiadomości z samego rana, muszę przyznać. I co jeszcze tak sobie pomyślałem, że poczytałem sobie niektóre komentarze. Niektórzy podpowiadają, że biblioteki są także świetne, dlatego że można tam chodzić na wagary, bo nikt nie podejrzewa, że osoba z książką zwiała z lekcji. Może niepotrzebnie daje takie wskazówki tuż przed szkołą, ale jak to mówią, no cóż.

Faith No More i Midlife Crisis. I może słyszeliście o tym, że wczoraj Opener podał nazwy pierwszych zespołów, które wystąpią na przyszłorocznym festiwalu. I są to Sombr, Ray, The Neighborhood i Patti Smith, która wraca do Polski po ponad dekadzie. Za to reszta ogłoszonych artystów zagrała w tym roku w naszym kraju i mogliśmy ich zobaczyć na żywo na salowych koncertach. I tu pytanie, gdzie grupa Faith No More? No bo ogłosili oni, że w przyszłym roku wracają do koncertowania. Choć ja nie ukrywam, fajniej byłoby ich zobaczyć na koncercie solowym niż festiwalowym. Szczególnie, że na solowych koncertach grają na początku roku wraz z System of a Down. Na ten moment tylko w Australii. A myślę, że z wielkim entuzjazmem przywitalibyśmy nie tylko Faith No More, ale i ponownie System of a Down.

0: Centrum.
1: Najwięcej roka w mieście.
2: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z nim wyjść. Przypomniał mi się twój głos, że

Żeby was nie zaskoczył czas, to powiem wam, że zostało 6 minut do godziny 8. A więc zbliżamy się też do pierwszych wydarzeń Radio Centrum na dziś. A w nich m.in. usłyszymy o akcji Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Mianowicie mowa tutaj o akcji Dobrozbiórka, która polega na oddawaniu książek na rzecz osób potrzebujących i dawania im drugiego życia. Więcej na ten temat powie wam już Maria Monsior punktualnie o godzinie 8. Zostańcie z nami koniecznie.

0: Godzinę zamykamy z mocniejszym brzmieniem w głośnikach Foo Fighters i No Son of Mine. Na zegarach już godzina 8, a więc to czas na pierwsze wydarzenia Radia Centrum na dziś.
1: Ruszył nabór do otwartych kół olimpijskich UMCS. O tym za chwilę. Powiemy także o Europejskim Dniu Bez Samochodu oraz o dobrozbiórce.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: Uczennice i uczniowie mają szansę pogłębić wiedzę wykraczającą poza podstawę programową. Trwa rekrutacja do otwartych kół olimpijskich UMCS na rok szkolny 2026-2027. Inicjatywa jest skierowana do tych, którzy chcą rozwijać naukowe pasje i podejmować nowe wyzwania. W zajęciach mogą brać udział nie tylko ci doświadczeni w konkursach i olimpiadach, ale także odkrywający dopiero swoje zainteresowania. W tym roku do wyboru jest 11 dziedzin, między innymi fizyka, matematyka, informatyka, język polski czy biologia. Wykłady, warsztaty i zajęcia laboratoryjne poprowadzą nauczyciele akademiccy oraz szkolni. Jedno koło może liczyć maksymalnie 50 uczestników. Szczegółowe informacje, lista kół oraz formularze rekrutacyjne są dostępne na stronie otwartych kół olimpijskich UMCS. Dzisiaj biletu nie potrzebujesz. Niezależnie od wieku, pojedziesz za darmo. Jest to związane z Europejskim Dniem Bez Samochodu, który jest częścią międzynarodowej kampanii promującej ekologiczny transport. To jednocześnie zwieńczenie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który rozpoczął się 16 września. Zapytaliśmy mieszkańców Lublina, co sądzą o tej inicjatywie.
2: Zależy, jak się na to patrzy. Ci, co jeżdżą, to jeżdżą. Ci, co nie jeżdżą, to nie jeżdżą. My nie jeździmy i popieramy, a ci, co jeżdżą, to pewnie nie popierają.
3: Bardzo dobra inicjatywa, też korzystam, właśnie idę na przystanek MPK.
4: Promować. Niech korzystają z komunikacji publicznej i własnych nóżek. Ewentualnie rowerzysta właśnie nas minął, też promować.
5: Ja nie jest mobilna, więc ja nigdy nie korzystam z samochodu. Zawsze się poruszam komunikacją miejską, ale uważam, że no, jest to dobra idea taka, żeby sobie odpuścić raz ten samochód. Zobaczyć, jak ludzie żyją bez samochodu.
1: Z tej okazji Zarząd Drogi Transportu Miejskiego jak co roku przyłącza się do akcji i zapewnia darmowe przejazdy pasażerom. Podróżujący mogą dzisiaj kursować bezpłatnie wszystkimi liniami komunikacji miejskiej. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Polski Czerwony Krzyż zachęca do odświeżenia domowych bibliotek. Trwa dobrozbiórka. Lubelski Oddział Okręgowy PCK zachęca do oddawania książek na rzecz osób potrzebujących i dawania im drugiego życia. Zamiast kurzyć je na półkach, przekazane do dalszej sprzedaży pomogą dzieciom, seniorom oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej. Organizatorzy przyjmą różne rodzaje i gatunki. Od literatury pięknej i popularnej, aż po poradniki, słowniki językowe i nuty. Ważne jednak, aby były one w dobrym stanie oraz nie zawierały widocznych śladów użytkowania. Punkt dobrozbiórki znajduje się przy ulicy Bursaki 17A i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Warto zobaczyć, co mamy na półkach i spełnić dobry uczynek, dzieląc się tym, co bardzo często kurzy się latami nieużywane.
0: A my sprawdźmy jeszcze pogodę. W dużym skrócie, czuć, że nadchodzi już jesień. Obecnie mamy 9 stopni powyżej zera. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 15 kresek na plusie. Czeka nas pochmurny dzień. Słońca dziś raczej nie zobaczymy i może dziś także popadać późnym popołudniem. Z reszty informacji, na ten moment jakość powietrza jest na dobrym poziomie. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali.
6: Reklama. Miesiąc zamknięty na plusie?
7: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
6: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: No pogoda iście jesienna, więc pozwólcie, że drugą godzinę wspólnego grania zaczniemy od kawałka, który przede wszystkim kojarzy się z latem. Weezer i Beverly Hills już teraz w waszych głośnikach.

Traveling Wilbur jest w utworze Handle with Care, czyli obchodzić się ostrożnie, niemalże jak z dzieckiem. Jednak jeżeli w grę wchodzi opcja zobaczenia swoich muzycznych idoli, no to niektórzy fani posuną się do naprawdę ciekawych czynów. Otóż ostatnio głośny jest o koncercie AC/DC w Toronto. Australijski zespół miał tam wystąpić na jednym ze stadionów, ale niestety przez huragan i uszkodzenie stadionu koncert odwołano. Jednak członkowie AC/DC postanowili coś od siebie dać swoim fanom i spotkali się z nimi na specjalnym evencie, gdzie można było złapać autografy muzyków. I jedna z fanek dała do podpisania Angusowi Youngowi swoje dziecko. I najśmieszniejsze jest to, że gitarzysta dwa razy się nie zastanawiał, tylko po prostu złapał za markę. Teraz sobie tak myślę, że jest takie powiedzenie, że jak na przykład poda się rękę swojemu idolowi, to mówi się w duchu, że już nigdy się tej ręki nie umyje. I ciekawe, czy ta pani miała taką samą myśl ze swoim dzieckiem.

świeżynka prosto od Royal Blood, Swallow the Bomb na 98,2. Jest to druga już singlowa zapowiedź albumu Dead Company, który ukaże się 13 listopada. Jak mówi grupa, na nowym albumie podkręcają oni obroty i grają szybciej i mocniej niż kiedykolwiek, a Swallow the Bomb został napisany z myślą o scenie i graniu go na żywo. No i brzmi to jak kawałek, który będzie mógł porwać tłumy. I chętnie zobaczyłbym, jak on to robi na żywo, także panowie z Brighton, proszę się nie ociągać i szybciutko ogłaszać koncert w Polsce, no bo ile można czekać?

0: Czas na ostatni wyjazd tego poranka na lubelskie drogi. Uwaga na Diamentowej, bo tu ruch wciąż jest spory. I z tego co widzę, utrudnienia mamy też na rondzie porucznika Henryka Cybulskiego przy Mełgiewskiej i Turystycznej. Związane to jest z pracami drogowymi przy rondzie, także uważajcie również i tam. Poza tym po Lublinie powinno jeździć się swobodnie i bez większych utrudnień.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej lokowniście!

0: na zegarach 20 minut do godziny 8, a więc to czas do godziny 9, a więc to czas na imprezę FM. Na początek koncert formacji, która dopiero co ogłosiła, że zbliża się ich nowy album studyjny. Mowa tutaj o grupie Illusion, która zapowiedziała, że ich nowa płyta Illusion 9 ukaże się 23 października i niedługo później, 28 listopada, będzie można ich zobaczyć na żywo wraz z zespołami Ironhead oraz Hostia. Wystąpią oni w Fabryce Kultury Zgrzyt. Za to pod koniec roku w naszym mieście odbędzie się sentymentalna podróż po rockowych wspomnieniach i dźwiękach bluesa, które zaprezentuje grupa Jam. Ich piosenki zna chyba każdy, a pośpiewanie ich na żywo brzmi jak opcja na niezapomniane przeżycie. Jam zagrają w naszym mieście 14 grudnia w Centrum Spotkania Kultur. I na koniec koncert kultowej grupy rockowej, która wyruszyła w trasę The Final Countdown 40th Anniversary. Po tytule już pewnie domyślacie się, że mowa o grupie Europe, która szykuje koncert naprawdę wyjątkowy. Otóż show będzie składać się z obszernego wyboru utworów z całej kariery zespołu, a ich kulminacją będzie wykonanie albumu The Final Countdown w całości. Koncert już 20 października na warszawskim Torwarze.
1: Radio Centrum.

Slint w utworze Nosferatu Man z albumu Spiderland, który przy swojej premierze przeszedł nieco bez echa, a obecnie po kilkudziesięciu latach uznawany jest za niemały klasyk. I album, który sprawił, że math rock i post rock brzmią w tych czasach obecnych tak dobrze. Był to bardzo ciekawy album, między innymi dlatego, że został on napisany przez 20-latków na bardzo tanim sprzęcie muzycznym i dla wielu właśnie początkujących muzyków był on inspiracją, właśnie zespół Slint. I dlaczego? No dlatego, że młodzi ludzie właśnie zdali sobie sprawę, że mogą tworzyć muzykę na tanim sprzęcie i może być to muzyka naprawdę bardzo dobra. Dlatego jeżeli mielibyście ochotę posłuchać muzyki w klimacie post-rockowym, math-rockowym, no to krążek Spiderland jest czymś wartym posłuchania. Za to na zegarach pozostało 8 minut do godziny 9 i już niedługo przedostatnie wydarzenie Radia Centrum tego poranka na dziś. Także zachęcam, żeby zostać z nami do samego końca, a tymczasem na muzyczne zamknięcie godziny 8 kawałki od Myslowic oraz grupy Yes.

0: Yes, Owner of a Lonely Heart. Za to na zegarach już godzina 9, a więc to czas na wydarzenia.
1: Już wkrótce odbędą się szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla mieszkańców. Powiemy także o projekcie Lekcje z ZUS.
0: Przed mikrofonem Maria Mąsia.
1: Jak reagować w sytuacjach zagrożenia? Mieszkańcy Lublina będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę podczas bezpłatnego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności. Prowadzący przedstawią przydatne zasady reagowania, między innymi na zagrożenia z powietrza i zdarzenia komunikacyjne. Uczestnicy będą mogli również przećwiczyć podstawowe metody udzielania pierwszej pomocy. Wydarzenie jest częścią cyklu spotkań informacyjnych organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin od ubiegłego roku.
2: Podczas wydarzenia mieszkańcy poznają najważniejsze informacje niezbędne w sytuacjach kryzysowych i nietypowych, między innymi jak reagować na sygnały alarmowe, gdzie znajdują się obiekty zbiorowej ochrony oraz punkty organizacji miejskiej odporności cywilnej, jak skompletować plecak ewakuacyjny, w jaki sposób odczytać lokalizację przejazdu kolejowego.
1: Mówi Beata Pietryczuk z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Po części praktycznej będzie można zadać pytania prowadzącym. Spotkanie odbędzie się 29 września w godzinach od 17 do 19 w Domu Akcji Katolickiej przy Alei Jana Pawła II 11. Jak podkreślają organizatorzy, udział w wydarzeniu może wziąć każdy, niezależnie od wieku. Mundurowi skontrolowali pojazdy świadczące usługi przewozu osób, w tym te działające na aplikacje. W akcji wzięli udział funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, wspierani przez Inspekcję Transportu Drogowego. Podczas działań przeprowadzonych 18 września policjanci sprawdzili 45 pojazdów i ujawnili 8 wykroczeń. Zatrzymano także 2 dowody rejestracyjne. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów, stan trzeźwości kierujących, a także sprawdzali uprawnienia do świadczenia usług przewozu osób. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Koniec tabu podatkowego w szkołach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrusza do młodych. Już 1 października zainaugurowana zostanie 13. edycja projektu Lekcje z ZUS. Jest to inicjatywa, dzięki której ma wzrosnąć poziom wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych i konstrukcji tego systemu.
3: Dzięki niemu uczniowie mogą dowiedzieć się, co należy im się, kiedy płacą składki na ubezpieczenia społeczne, jak wygląda otwarcie firmy, czy też jakie świadczenia przysługują z poszczególnych ubezpieczeń społecznych. Od ZUS nauczyciele otrzymują kompletny zestaw materiałów edukacyjnych. Są to zeszyty ucznia, zeszyty nauczyciela, także prezentacje multimedialne.
1: Mówi Krzysztof Piskosz, koordynator do spraw edukacji w oddziale ZUS w Lublinie. Zwieńczeniem lekcji będzie olimpiada o ubezpieczeniach, która z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W 2025 roku w projekcie uczestniczyło blisko 90 tysięcy uczniów z prawie 1400 szkół średnich w Polsce. W puli nagród znajdą się nagrody rzeczowe, a także indeksy na studia i dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele uczelni wyższych w całej Polsce. Nowy rok akademicki zbliża się wielkimi krokami. To dobry moment, aby żacy upewnili się, że mają prawo do bezpłatnego leczenia. Jest to ważne szczególnie po wakacyjnej pracy lub przed 26 urodzinami, ponieważ samo przyjęcie na studia nie oznacza, że uczelnia automatycznie zgłosi studenta do ubezpieczenia. Warto także pamiętać, że po zakończeniu umowy o pracę nie wraca on automatycznie do ubezpieczenia przy rodzicu lub szkole wyższej. Studenta należy ponownie zgłosić do świadczenia jako członka rodziny. Informacje na ten temat można sprawdzić w internetowym koncie pacjenta i aplikacji Moje IKP.
0: Za to, co tam słychać w pogodzie. Obecnie na termometrach mamy 10 stopni powyżej zera. Przypominam, że maks na dziś to 15 kresek ciepła. Za to czeka nas przede wszystkim pochmurny dzień oraz przypominam, że może dziś nieco popadać późnym popołudniem. Z reszty informacji, jakość powietrza pozostaje na dobrym poziomie, ciśnienie bez zmian wynosi 1018 hektopaskali.
4: Reklama. Miesiąc zamknięty na plusie?
5: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
4: Reklama.
6: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Na zegarach 5 minut po godzinie 9, a ja witam Was w ostatniej godzinie wspólnego grania, w której bez zmian posłuchamy dużo świetnej muzyki. The Offspring, Judas Priest czy świeżynko od Europe. To już przed nami. My friend!

Judas Priest Breaking the Law na 98,2. Za to teraz nieco informacji dla osób będących rodzicami, którzy słuchają dużo muzyki, ale ze względu na posiadanie dziecka czasami ze Spotify puszczą jakąś piosenkę dziecięcą. Otóż dla niektórych użytkowników ważne jest ich coroczne podsumowanie, czego słuchali najwięcej, jakiego artysty słuchali najwięcej, ale wiadomo, jak ma się dziecko, no to czasami włączy się jakiś utwór, chociażby kołysankę, i potem trafi on do podsumowania. Jednak to się zmieni, gdyż Spotify pozwoli wykluczyć muzykę dla dzieci i rodziny z profilu gustu. Na ten moment funkcja ta jest włączona i samodzielnie trzeba ją wyłączyć, żeby takie utwory nie trafiały do rocznego podsumowania.

Europe z ich najnowszym utworem Scandinavian Eyes za nami. Za to na zegarach 19 minut po godzinie 9, a więc to czas na drugi dziś przegląd prasy. I z tego co czytam, jak się okazuje, Lublin to turystyczny hit. Otóż stolica naszego województwa przyciąga masę turystów z wielu krajów, nawet z USA oraz Chin. W pierwszej połowie roku nasze miasto odwiedziło 1,3 miliona osób. Jest to około 54 tysiące więcej osób niż rok temu. I co ciekawe, wiele z tych odwiedzających zostało na więcej niż jeden dzień w Lublinie. Jakbyście chcieli poczytać więcej na ten temat, to odsyłam na stronę internetową podróże.gazeta.pl. I w naszym mieście pozostaniemy, bo teraz co nieco o Bibliotece Głównej UMCS. Mianowicie przechodzi ona pierwszą od 60 lat modernizację. Zostanie ona ukończona w czerwcu przyszłego roku i na ten moment bez zmian dostępne są zasoby online, wypożyczalnia i czytelnie. Ale jak wygląda postęp prac, co zostało ukończone i co pozostało do ukończenia, doczytacie na stronie internetowej Kuriera Lubelskiego.

0: Reklama.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Dobranocka za nami. Za to fanom Rammstein z pewnością nie było do śmiechu przez dłuższy czas, bo od dawna wypytywali zespół, kiedy będzie można zobaczyć jakieś oficjalne zapisy z koncertów niemieckiej grupy w Meksyku. I dłużej czekać już nie trzeba, bo Rammstein opublikowali pierwszy zwiastun produkcji, która skupi się na tym, jak przebiegały trzy koncerty, które Rammstein zagrali w Meksyku w 2022 roku. Life in Mexico City ma trwać 148 minut i według przecieków do kin ma trafić na początku listopada.

Krzysztof Zalewski, jaśnie na 98,2. I ja mam nadzieję, że dzisiejsza głowa do góry sprawiła, że dzisiejszy dzień będzie jakiś taki jaśniejszy, lepszy dla Was. Mianowicie zbliżamy się do końca dzisiejszej właśnie głowy do góry. Na zegarach pozostało 7 minut do 10, także to pora, żebym już się z Wami powoli żegnał. Ale zostawiam Was w naprawdę doborowym, muzycznym towarzystwie. The Killers i Smile Like You Mean It, tuż po nich Oasis i Roll With It. Także w dużym skrócie będzie jeszcze czego posłuchać do samego końca. Kuba Pasieczny, dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. We'll be right back.

0: Startuje kolejna edycja programu Odkryj Lubin, zainspiruj się historią naszego miasta. Powiemy także o programie profilaktyki próchnicy zębów. Wybiła 10:00, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Nauka może być połączona z aktywnym poznawaniem kultury i dziedzictwa stolicy naszego województwa. Rusza 8. edycja programu Odkryj Lublin, zainspiruj się historią naszego miasta. Tegoroczna inicjatywa rozpocznie się w październiku i potrwa do końca listopada, a oferta obejmuje prelekcje i lekcje muzealne przygotowane przez Muzeum Narodowe w Lublinie oraz spacery przygotowane przez przewodników inspiracji. Zaplanowano także gry miejskie i łamigłówki. Lubelskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą zgłaszać się do udziału do 28 września, a liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowa oferta spacerów i lekcji muzealnych oraz zasady rekrutacji dostępne są na stronie lublin.eu. Jaka jest perspektywa kobiet w komunikowaniu politycznym? Zainteresowani posłuchają o tym na specjalnym wydarzeniu. Katedra Komunikacji Politycznej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS zorganizuje konferencję naukową pod tytułem Komunikowanie polityczne w ponowoczesności – perspektywa kobiet. Będzie ona stanowić drugą edycję przedsięwzięcia poświęconego przemianom współczesnego dyskursu. Tegoroczna konferencja koncentruje się na perspektywie kobiet w komunikowaniu politycznym oraz ich medialnej reprezentacji, o czym mówi dr Anna Szwed-Walczak z Katedry Komunikacji Politycznej UMCS.
1: Przede wszystkim na tej konferencji chcielibyśmy się skupić na tym, jak wygląda perspektywa badawcza związana z komunikowaniem politycznym kobiet. I będziemy na to patrzeć wielowymiarowo. Po pierwsze, prelegenci, którzy zgłosili swoje referaty, skupili się na takiej perspektywie teoretycznej, czyli w jaki sposób bada się komunikowanie polityczne. Drugi element, który chcemy poddać pod dyskusję naukową, to jest kwestia tego, jakie są strategie komunikowania politycznego kobiet.
0: Problematyka konferencji wpisuje się w aktualne kierunki badań nad komunikowaniem politycznym, mediami i przemianami sfery publicznej. Zagadnienia te będą omówione w kontekście dynamicznego rozwoju mediów społecznościowych, algorytmizacji komunikacji oraz sztucznej inteligencji. W wydarzeniu wezmą udział prelegenci z 20 uczelni z całego kraju oraz dziennikarze i publicyści. Konferencja rozpocznie się w ten czwartek o godzinie 9:20 w budynku Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS przy ulicy Głębokiej. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miasto zadba o uśmiechy dzieci. Program profilaktyki próchnicy zębów powraca. Wraz z początkiem września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą ponownie skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej. Jest to kontynuacja programu, który obejmuje badania i leczenie, jak i działania profilaktyczne oraz edukację.
2: Program profilaktyki próchnicy zębów ma na celu skuteczną poprawę stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży. Program obejmuje badania kontrolne, diagnostykę, leczenie ubytków oraz zabiegi takie jak lakowanie i lakierowanie zębów. Istotną częścią akcji pozostają również spotkania edukacyjne, podczas których najmłodsi uczniowie uczą się zasad higieny jamy ustnej oraz prawidłowej techniki szczotkowania zębów.
0: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Młodzież ma do wyboru 58 gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych na terenie szkół lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Aby skorzystać z profilaktyki, w przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest pisemna zgoda rodzica. Osoby pełnoletnie wystarczy, że zgłoszą taką chęć. Akcja potrwa do 13 listopada. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują aktualnie 12 stopni Celsjusza, a maksymalnie możemy spodziewać się dzisiaj 14 stopni. Mogą się także przydać parasole, ponieważ może nas zastać deszcz.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście!

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
2: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Bricomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Bricomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

No, już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

0: promocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody. Czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.

0: Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl. Reklama.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody. Czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
2: Reklama. No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

gestures stretch. Propellers flaps set to disturbs on.

0: parafrazując klasyka polskiego internetu, sztuka latania to nawet nie jest ona, czyli Learning to Fly od zespołu Pink Floyd za nami, a przed nami co? No na zegarach mamy już godzinę 15, więc zaczynamy wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił sytuację na granicy. O tym za chwilę. Powiemy również o dzisiejszej jeździe bez biletu oraz jak wzrok Polaków się pogarsza.
0: Przy mikrofonie Szymon Skrzypek.
1: Szef MON spotkał się z szefem MSWiA w Dorohusku. Co wiemy o wzmocnieniu wschodniej straży? W trakcie dzisiejszego briefingu na przejściu granicznym z Ukrainą Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, iż w związku z eskalacją działań Federacji Rosyjskiej w najbliższym czasie może dochodzić do prowokacji związanych z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. W związku z zagrożeniem rozwinięto kolejne stanowiska obrony przeciwlotniczej wzdłuż granicy. Szef MON dodał również, że w województwie lubelskim i mazowieckim rozmieszczono baterie Patriot. Wsparcie ma dotrzeć również od sojuszników, w tym z Czech i Słowacji. Polskie wojsko natomiast wsparło Straż Graniczną, budując umocnienia HESCO. Mamy do czynienia z próbą destabilizacji odpraw granicznych i próbą niszczenia przejść granicznych między Polską a Ukrainą, powiedział w Dorohusku szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzisiaj biletu nie potrzebujesz. Niezależnie od wieku pojedziesz za darmo. 22 września obchodzimy Europejski Dzień Bez Samochodu, który jest częścią międzynarodowej kampanii promującej ekologiczny transport. To jednocześnie zwieńczenie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który rozpoczął się 16 września. Zapytaliśmy mieszkańców Lublina, co sądzą o tej inicjatywie.
2: Zależy, jak się na to patrzy. Ci, co jeżdżą, to jeżdżą. Ci, co nie jeżdżą, to nie jeżdżą. My nie jeździmy i popieramy, a ci, co jeżdżą, pewnie nie popierają.
3: Bardzo dobra inicjatywa, też korzystam, właśnie idę na przystanek MPK.
4: Promować. Niech korzystają z komunikacji publicznej i własnych nóżek. Ewentualnie rowerzysta właśnie nas minął, też promować.
5: Ja nie jestem mobilna, więc ja nigdy nie korzystam z samochodu. Zawsze się poruszam komunikacją miejską, ale uważam, że no, jest to dobra idea taka, żeby sobie odpuścić raz ten samochód. Zobaczyć, jak ludzie żyją bez samochodu.
1: Z tej okazji Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego jak co roku przyłącza się do akcji i zapewnia darmowe przejazdy pasażerom. Podróżujący mogą kursować bezpłatnie wszystkimi liniami komunikacji miejskiej. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wzrok Polaków będzie się pogarszać. Statystyki wskazują, że liczba pacjentów wzrośnie o 500 000 w ciągu kilku lat. Szacuje się, że w Polsce na zaćmę cierpi blisko 800 tysięcy osób. Do 2030 roku według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego ma być to 1 300 000 osób. Głównym powodem jest starzenie się społeczeństwa i wydłużanie długości życia.
6: Po 50 roku życia warto regularnie kontrolować wzrok, nawet jeśli nie odczuwamy jeszcze wyraźnych dolegliwości. Natomiast po 60 roku życia kompleksowe badanie okulistyczne zaleca się zwykle co 1-2 lata. Częstotliwość kontroli powinna być również dopasowana do stanu zdrowia pacjenta i występujących czynników ryzyka. Regularne badania pozwalają wcześnie wychwycić zmiany i zaplanować leczenie, zanim pogorszenie widzenia zacznie ograniczać codzienną aktywność.
1: Mówi doktor nauk medycznych Marcin Jezierski, kierownik medyczny okulistyki i ordynator szpitala NL Med. Głównym objawem zaćmy jest stopniowe, bezbolesne pogarszanie się ostrości widzenia i wrażenie patrzenia przez brudną szybę lub mgłę. W szczególności narażone są osoby z cukrzycą, ponieważ ta choroba może powodować wcześniejszy rozwój dolegliwości. Obecnie technologia jest na tyle rozwinięta, że możemy zdiagnozować zaćmy smartfonem, a operacja trwa 10 minut.
0: Teraz sprawdzimy sobie dzisiejszą prognozę pogody, a za oknami jesień, ale niestety nie jest złota, tylko pochmurna. 14 stopni Celsjusza na termometrach, temperatura utrzyma się tak właściwie do końca dnia. Szansa na opady deszczu jest mała, ale nie zerowa, więc przypominam, możecie trzymać parasolki przy sobie, jeżeli jesteście w stanie. Biometr jest na dziś umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest dobra.
7: Radio Centrum.
8: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
9: Najwięcej rocka w mieście.
0: Gdzie są moje maniery? Nie przywitałem się przecież jeszcze. 5 minut po godzinie 15 mamy wtorek, 22 września. Przy mikrofonie Jakub Gres. No i zaczynamy oficjalnie wtorkowe wydanie Godzin Szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Dziś gramy muzykę oczywiście najlepszą, no bo jaką można grać inaczej w Radiu Centrum. A na sam początek Ozzy Osbourne podpowiada nam, żebyśmy się dziś w ogóle nie zatrzymywali. I dobrze mówi, bo dopiero początek tygodnia, więc trzymamy się jak najlepiej. Teraz jak najwięcej sił zbieramy, a muzyka do tego jest na pewno dobra, więc ja się może teraz wyciszę troszeczkę, przygłoszę muzykę, bo kawałek naprawdę świetny. I Don't Wanna Stop i przypominam jeszcze raz Ozzy Osbourne.

11 minut po 15, a to był zespół Nothing Nowhere. Nazwa bardzo nihilistyczna. Nic, nigdzie. Drodzy słuchacze, no jak dobrze wiemy, sprawdzimy sobie teraz, co się dzieje za oknem. No to jest oczywiście pochmurno i już jesiennie, ale jeżeli jesteście jeszcze stęsknieni za latem, za słońcem, za gorącą pogodą, no to mamy jeszcze małą, dobrą wieść. Nie najlepszą, ale nawet niezłą, muszę przyznać, bo pod koniec tego tygodnia, na początku przyszłego, czyli od soboty do poniedziałku, temperatura może sięgać nawet 25-6 stopni Celsjusza i ma być słonecznie, więc można powiedzieć, że to będzie taki, no, łabędzi śpiew lata.

Na zegarach mamy już 23 minuty po 15. Zespół Ocean i numer Czas by krzyczeć. Można powiedzieć Ocean krzyków. Hehe, taki mały żarcik na dziś. Ale nie, drodzy słuchacze, nie polecam wam teraz krzyczeć i wydzierać, nadwyrężać swojego gardła. Powiemy sobie dziś może o tym, że mamy przecież w końcu ostatni dzień lata. I to tak dosłownie. Już jutro zaczyna się kalendarzowa jesień. No to pomyślałem sobie, że zrobimy małą zabawę. Szanowni państwo, drodzy słuchacze, napiszcie do nas może pod numer 515-515-982 wasze propozycje ulubionych zespołów na jesień. Śmiało podzielcie się waszymi propozycjami, a moja propozycja jest następująca. Zespół Arcade Fire i kawałek Ready to Start.

0: za nami mój jest ten kawałek podłogi, a teraz sprawdzimy sobie nasz cały kawałek ulicy. Przegląd informacji drogowych zaczynamy od informacji prosto z Jana Pawła II. Nieopodal z ulicy Romantycznej w stronę Filaretów pojawiła się informacja o wypadku, więc teraz szukajcie objazdu nie tylko z tego powodu, ale i również dlatego, że cała Jana Pawła II jest teraz oblężona. To samo można powiedzieć o ulicy Krochmalnej oraz Diamentowej. Następnie mamy ulicę Głęboką, która jest w głębokich problemach, jeżeli chodzi o natężenie ruchu. Problemy napotka się w każdą stronę praktycznie, w szczególności w stronę Sowińskiej. Dalej w Alejach Racławickich napotkamy problemy w stronę Krakowskiego Przedmieścia. Aleja Kraśnicka jest całkowicie zakorkowana w każdą stronę, ale najbardziej, największe problemy napotkacie w stronę Ronda Krwiodawców oraz w stronę Bohaterów Monte Cassino. Przypominam o tym jeszcze raz, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982 i na pewno te informacje podamy dalej.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

kultowy kawałek od Kultu na 98.2 FM, czyli Kult i Hej, czy nie wiecie, na antenie Akademickiego Radia Centrum. Znaczy, to pewnie wiecie, co za chwilę powiem, ale przypominamy o tym, że 22 września, czyli już dziś, komunikacja miejska jest bezpłatna z powodu Europejskiego Dnia bez samochodu. Chociaż to trochę dziwne, bo komunikacja miejska, autobusy są po części samochodem, ale nieważne. Zgrywam teraz absolutnie cwaniaka, jakiegoś sobie żartuję, ale warto dziś wyjść sobie na spacer, pozwiedzać właśnie Lublin na piechotę w klimacie, no można powiedzieć, już spadających żółtych liści, więc bierzcie, ubierajcie się dobrze i weźcie ze sobą słuchawki, żeby oczywiście słuchać Radia Centrum. Bring me the horizon już teraz.

Czarna Beata? O co chodzi? Nie mam pojęcia. Black Betty, Ram Jam na 98.2 FM, ale natomiast doskonale wiem, że jutrzejszy poranek będzie naprawdę spektakularny w naszym mieście, bo już jutro w środę 23 września w godzinach od 10 do 12 na boisku na terenach Zielonych Politechniki Lubelskiej odbędzie się otwarta dla publiczności operacja wypuszczenia w przestrzeń wielkiego balonu stratosferycznego. No, wydarzenie niezwykle ważne, ciekawe, a mianowicie ten projekt ma za zadanie połączyć ze sobą kwestie fizyki, elektroniki, meteorologii i nowoczesnych technologii kosmicznych. No i kosmiczne zdecydowanie to będzie wydarzenie. Jaki kawałek, który sobie już teraz przesłuchamy? Kim jesteś? Odhuk.

Zielone płuca w Radiu Centrum, czyli zespół Green Lung i Dance to the Grave. Za nami 3 minuty do godziny 16, to ja pozwolę sobie teraz wrócić do tematu, o którym wcześniej już wspominałem, a mianowicie do przygotowań do jesieni. No i zapytałem się was, drodzy słuchacze, o wasze propozycje najlepszych utworów, najlepszych zespołów, które pasują na jesień. No i odezwał się do nas Paweł z jego propozycją, no i napisał, że na jesień, no to Koma i Deszczowa Piosenka. No i to jest też doskonały przykład utworu, który ukazuje, że utwory jesienne nie muszą być łagodne, melancholijne i smutne, ale mogą być też naprawdę ciężkie.

0: A na zegarach wybiła już godzina 16, więc bez zbędnego przedłużania sprawdźmy sobie wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Kontrole hulajnóg elektrycznych w Lublinie. O tym za chwilę. Powiemy również o inicjatywie dającej zdrowy uśmiech dzieciom oraz o specjalnym gościu w Galerii Labirynt.
0: Wydarzenia przygotował Szymon Skrzypek.
1: Jeśli korzystacie z hulajnóg elektrycznych, dzisiaj lepiej nie wciskać zbyt mocno gazu. Policja prowadzi kontrolę na terenie całego miasta. W związku z licznymi zdarzeniami drogowymi z udziałem hulajnóg, funkcjonariusze skoncentrują się na przestrzeganiu przepisów przez użytkowników tych jednośladów. Przed wyjazdem warto sprawdzić, czy ma się wymagane wyposażenie i odpowiedni stan techniczny pojazdu. Policjanci sprawdzą również stan trzeźwości kierującego. Służby przypominają, że osoby korzystające z hulajnóg powinny uwzględnić nie tylko własne bezpieczeństwo, lecz także bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. Miasto zadba o uśmiechy dzieci. Program profilaktyki próchnicy zębów powraca. Wraz z początkiem września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą ponownie skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej. Jest to kontynuacja programu, który obejmuje badania i leczenie, jak i działania profilaktyczne oraz edukację.
2: Program profilaktyki próchnicy zębów ma na celu skuteczną poprawę stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży. Program obejmuje badania kontrolne, diagnostykę, leczenie ubytków oraz zabiegi takie jak lakowanie i lakierowanie zębów. Istotną częścią akcji pozostają również spotkania edukacyjne, podczas których najmłodsi uczniowie uczą się zasad higieny jamy ustnej oraz prawidłowej techniki szczotkowania zębów.
1: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego Miasta Lublin. Młodzież ma do wyboru 58 gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych na terenie szkół lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Aby skorzystać z profilaktyki, w przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest pisemna zgoda rodzica. Osoby pełnoletnie wystarczy, że zgłoszą taką chęć. Akcja potrwa do 13 listopada. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Borysław Czyżak odwiedzi Galerię Labirynt. Autor opowie o swojej najnowszej książce Gruppa – Buntownicy Sztuki. Publikacja poświęcona jest polskiej formacji artystycznej z lat 80. XX wieku. Współtworzyli ją m.in. Jarosław Modzelewski, Ryszard Grzyb i Paweł Kowalewski. Malarze reprezentowali nurt nowej ekspresji. Podczas spotkania uczestnicy zgłębią historię powstania i rozwoju grupy. Poznają także więcej szczegółów na temat stylu artystycznego, który dziś jest częścią kanonu. Wydarzenie odbędzie się jutro o godzinie 18 w galerii Labirynt przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki. Rozmowę z Borysławem Czyżakiem poprowadzi Marta Ryczkowska. Wstęp jest wolny.
0: A obraz, jaki mamy za oknami, jest nie najlepszy, trzeba przyznać. Prognoza pogody na dziś. 13 stopni Celsjusza aktualnie na termometrach. Za oknami jest nie dość, że pochmurno, to chmury zrobiły się jeszcze czarne, więc uważajcie na siebie. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1018 hektopaskali. Biometr jest na ten moment umiarkowany, a jakość powietrza jest dobra.
3: Reklama. Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
4: A w Brikomanie sprawdzałeś?
3: No nie, ale...
4: Ale co?
3: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
4: A to zobacz ten.
3: No rzeczywiście.
5: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: Reklama.
9: Tu... Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Uff, ależ ten czas pędzi. Już mamy 4 minuty po godzinie 16 i oficjalnie zaczynamy kolejną część godzin szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum przy mikrofonie Jakub Gryz. A już teraz numer o tym, że Phil Collins ma naprawdę ciekawych kumpli w ciekawym naprawdę miejscu. Jesus, He Knows Me. Już teraz od zespołu Genesis na 98.2 FM.

zegarach 12 minut po godzinie 16, a to numer o cieczy łatwopalnej, czyli o nafcie, kerosene, od zespołu The Warning na 98. 2FM, a prawdziwy ogień będzie już niedługo w Fabryce Kultury Zgrzyt. Kiedy? Już 2 października, to jest piątek, o godzinie 18, to właśnie wtedy i tam rozpoczyna się Welcome Sessions, edycja numer 5, czyli w naszej wspólnej inicjatywie radia z Fabryką Kultury Zgrzyt. Celem tego wydarzenia jest promocja małych i lokalnych zespołów i do takich zespołów należy Out of Frame, czyli specjaliści od zimnej fali i postpunka, Komercja, którzy grają punk rock wymieszany z grunge'em, Hames i Jamy, którzy specjalizują się natomiast w metalu połączonym z punkiem i na końcu formacja Horda, która specjalizuje się w coverach. A dlaczego wydarzenie ważne? Bo jest to impreza charytatywna. Na koncercie będzie prowadzona zbiórka na psy z Bronic.

Już prawie 24 minuty po godzinie 16, a to był idealny numer, no skrojony perfekcyjnie pod panującą pogodę od najbardziej romantycznych Finów na świecie, Him i The Funeral of Hearts. Za nami na 98.2 FM, a to może nie pogrzebamy waszych serc, tylko może poprawimy wasz humor. Sprawdźmy sobie w ogóle, co dziś dzieje się 22 września, oprócz słynnego Światowego Dnia Bez Samochoda. Mianowicie już dziś swoje imieniny obchodzi Tomasz, Daria, Wiktor oraz Ignacy. Cała redakcja Akademickiego Radia Centrum życzy wam wszystkiego najlepszego, no i żebyście oczywiście dali radę do

0: ostro. To był kawałek One Arm Scissor od zespołu At The Drive-In na antenie Akademickiego Radia Centrum. 29 minut do 17. Sprawdźmy sobie po raz kolejny przegląd informacji drogowych. Zaczynamy od informacji o korkach oczywiście w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. Szukajcie objazdu, jeżeli jesteście w stanie. Bolesława Prusa jest całkowicie zakorkowana w stronę Alei Solidarności. Aleje Racławickie w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz w stronę Ronda Krwiodawców. Tam również napotkacie problemy. Generalnie, jeżeli chodzi o drogę w stronę Ronda Krwiodawców od każdej strony, no to tam znowu, nie polecam ruszać w tamtą stronę. Następnie ulica Głęboka w stronę skrzyżowania z Nadbystrzycką, jak i również w stronę Somińskiego oraz Filaretów. No i zamykamy na ulicy Wolskiej nasz przegląd, która jest, ponownie powtarzam to, zakorkowana w każdą stronę. Drodzy słuchacze, przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody. Czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
1: Reklama. Najwięcej roka w mieście.

Jakiś czas temu organizatorzy Open Air Festiwalu pochwalili się pierwszym headlinerem i to był zespół Tame Impala. No i ostatnio znowu organizatorzy tym razem pochwalili się kolejnymi artystami oraz zespołami. No i teraz padła, no można powiedzieć, propozycja dosyć eklektyczna, bo z jednej strony mamy formację The Neighborhood, a z drugiej strony Patti Smith, którą swoją drogą mogliśmy przesłuchać przed chwilą. To był kawałek Because the Night. No prawdziwa ikona, jeżeli chodzi o scenę Nowego Jorku lat 70. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, kiedy Open Air Festival? 30 czerwca do 3 lipca, oczywiście na lotnisku w Gdyni. No i jest jeszcze jeden zespół, który powinien zagrać na Open Airze, czyli Lady Punk. Już teraz, kryzysowa narzeczona.

Nothing But Thieves w Radio Centrum, czyli Stray Dogs za nami. Było przyjemnie i fajnie, to teraz będzie kontrowersyjnie, tak mi się przynajmniej wydaje. Martin Popov to jest kanadyjski dziennikarz muzyczny, który działa już właściwie od ponad 50 lat. No i na swoim koncie ma książki na temat przeróżnych wielkich zespołów, na przykład o Black Sabbath, Judas Priest, AC/DC oraz Pink Floyd. No i ostatnio promuje swoją najnowszą książkę pod tytułem Metallica Album by Album, czyli omówienie wszystkich albumów Metalliki. No i ostatnio udzielił wywiadu i podzielił się naprawdę interesującą opinią, którą pozwolę sobie teraz przytoczyć na naszej antenie. A mianowicie, Metallica wkurza ludzi nieco tym swoim syndromem Iron Maiden, polegającym na tym, że ich piosenki są za długie. Ale o ile Iron Maiden potrafi się powtarzać i być dość elementarny pod względem produkcji, riffów i tak dalej, to Metallica w tych długich piosenkach zawiera dużo świeżych, interesujących pomysłów. Jest ich jednak zbyt dużo jak na jeden kawałek, co wkurza ludzi. No i teraz pytanie do was. Czy to prawda? Czy się z tym zgadzacie? Możecie podzielić się właściwie swoimi opiniami na ten temat pod numerem 515-515-982FM, ale taki długi kawałek od Metalliki sobie sprawdzimy. Enter Sandman już teraz w Radiu Centrum.

0: Bez wątpienia trzeba pozazdrościć wszystkim ludziom, którzy mieli przyjemność sprawdzić ten numer na żywo w ramach legendarnego koncertu Live Aid w 1985 roku. Queen oczywiście za nami z kawałkiem Radio Gaga, jeden z ich największych hitów. A już za chwilę wybije na zegarach godzina 17, więc drodzy słuchacze, zaczynamy wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dwa promile za kierownicą i deportacja. O tym za chwilę. Powiemy również o nadchodzących szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności.
0: Przy mikrofonie Szymon Skrzypek.
1: Obywatel Ukrainy wjechał ciężarówką na teren przejścia granicznego. Mężczyzna został wydalony z Polski. W ubiegłą niedzielę policjanci z komisariatu w Dorohusku otrzymali zgłoszenie od Straży Granicznej z podejrzeniem, że kierujący pojazdem ciężarowym może być pod wpływem alkoholu. Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 59-letniego obywatela Ukrainy. Badanie wykazało, że miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu kierowca usłyszał zarzut prowadzenia w stanie nietrzeźwości. W związku z naruszeniem przepisów prawnych obowiązujących w Polsce policjanci wydali wniosek do Straży Granicznej o zobowiązaniu zatrzymanego do powrotu do kraju pochodzenia. Mężczyzna został deportowany oraz otrzymał zakaz ponownego wjazdu do Polski, jak i innych krajów strefy Schengen na okres 5 lat. Jak reagować w sytuacjach zagrożenia? Mieszkańcy Lublina będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę podczas bezpłatnego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności. Prowadzący przedstawił przydatne zasady reagowania m.in. na zagrożenia z powietrza i zdarzenia komunikacyjne. Uczestnicy będą mogli również przećwiczyć podstawowe metody udzielania pierwszej pomocy. Wydarzenie jest częścią cyklu spotkań informacyjnych organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin od ubiegłego roku.
2: Podczas wydarzenia mieszkańcy poznają najważniejsze informacje niezbędne w sytuacjach kryzysowych i nietypowych, między innymi jak reagować na sygnały alarmowe, gdzie znajdują się obiekty zbiorowej ochrony oraz punkty organizacji miejskiej odporności cywilnej, jak skompletować plecak ewakuacyjny, w jaki sposób odczytać lokalizację przejazdu kolejowego.
1: Mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Po części praktycznej będzie można zadać pytania prowadzącym. Spotkanie odbędzie się 29 września w godzinach od 17 do 19 w Domu Akcji Katolickiej przy Alei Jana Pawła II 11. Jak podkreślają organizatorzy, udział w wydarzeniu może wziąć każdy, niezależnie od wieku. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Koniec tabu podatkowego w szkołach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrusza do młodych. Już 1 października zainaugurowana zostanie 13. edycja projektu Lekcje z ZUS. Jest to inicjatywa, dzięki której ma wzrosnąć poziom wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych i konstrukcji tego systemu.
3: Dzięki niemu uczniowie mogą dowiedzieć się, co należy im się, kiedy płacą składki na ubezpieczenia społeczne, jak wygląda otwarcie firmy, czy też jakie świadczenia przysługują z poszczególnych ubezpieczeń społecznych. Od ZUS nauczyciele otrzymują kompletny zestaw materiałów edukacyjnych, są to zeszyty ucznia, zeszyty nauczyciela, także prezentacje multimedialne.
1: Mówi Krzysztof Piskosz, koordynator do spraw edukacji w oddziale ZUS w Lublinie. Zwieńczeniem lekcji będzie olimpiada o ubezpieczeniach, która z roku na rok cieszy się coraz to większą popularnością. W 2025 w projekcie uczestniczyło blisko 90 tysięcy uczniów z prawie 1400 szkół średnich w Polsce. W puli nagród znajdują się nagrody rzeczowe, a także indeksy na studia i dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele uczelni wyższych w całym kraju.
0: A teraz sprawdzimy sobie dzisiejszą prognozę pogody. Za oknami przejaśnienia, 13 stopni Celsjusza na termometrach, a w godzinach już tak nocnych temperatura spadnie do okolic 10. Szansa na opady jest naprawdę wtedy spora. Aktualnie ciśnienie atmosferyczne wynosi 1018 hektopaskali, biometr jest umiarkowany, a jakość powietrza jest dobra.
4: Reklama. No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej loka w mieście!
0: A prowadzący się nie zmienia. 4 minuty po godzinie 17 zaczynamy już ostatnią część godzin szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie Jakub Gryz. No i zaczynamy tą ostatnią część, można powiedzieć, od pobudki, bo już teraz numer Awake and Alive od zespołu Skillet.

Wspaniały jest ten nowy kawałek od Fontaine's DC. Marianne na antenie akademickiego Radia Centrum. Za nami 11 minut po godzinie 17. Mamy aktualnie, no i też mamy informację bardzo dobrą. Choć dziwnie zabrzmi na początku, bo w Polsce mamy plagę moli. Moli książkowych, a tak przynajmniej wydaje się według danych Głównego Urzędu Statystycznego, który podaje nam informację o tym, że w zeszłym roku w Polsce wzrosła zarówno liczba osób korzystających z bibliotek, to jest statystyka wynosząca w okolicach prawie 5,5 miliona, jak i również wypożyczeń książek. W tym wypadku mamy prawie 100 milionów i to robi naprawdę ogromne wrażenie. No i jak się okazuje, sporo tych osób to zwykle osoby z pokolenia Z. I to jest naprawdę świetna informacja, bo książki trzeba czytać i nawet więcej niż ta zalecana jedna książka rocznie. Niech to będzie 10 książek. Zmieniam w ogóle klimaty. Było o książkach, było trochę Irlandii, teraz polskiej muzyki. Neony już teraz i pierwszy krok w murach.

to Apokaliptyka z numerem I Don't Care na 982 FM, a my no podamy tutaj ciekawą sytuację. Wieści może nie apokaliptyczne, ale złe na pewno podała nam platforma Google, która niedawno stwierdziła, że zmagający się ze zdrowiem Billy Joel nie żyje. Uwaga, uwaga, uspokajam, to jest fake. Artysta miał podobno umrzeć 17 września, jednak okazało się to być błędem. No i bardzo szybko sytuację sprostowała rzeczniczka artysty w dwóch bardzo krótkich zdaniach. Billy żyje, właśnie korespondowałem z nim mailowo. Morał jest taki, że wujkowi Google nie zawsze powinno się ufać, a w Radiocentrum możemy tylko liczyć na jedną śmierć. Śmierć w bikini od Republiki.

0: Zostało nam już tylko 28 minut do 18, dlatego też i zaczynamy ostatni przegląd informacji drogowych. Zaczynamy od info o wypadku na ulicy Krochmalnej, a konkretnie w stronę Ronda Narodowych Sił Zbrojnych, dlatego szukajcie już objazdu, aczkolwiek generalnie w okolicach Jana Pawła II oraz na ulicy Diamentowej już możecie spokojnie ruszać. Następnie mamy ulicę nad Bystrzycką i skrzyżowanie w stronę Głębokiej, jak i Narutowicza. Tam mamy naprawdę mały ruch drogowy. Podobnie sytuacja ma się w Alejach Racławickich w stronę Krakowskiego Przedmieścia. Generalnie sytuacja jest zdecydowanie spokojna na ten moment. Drodzy słuchacze, przypominam o tym, że jeszcze możecie wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982, a jeżeli nie, no to życzę Wam już bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

To było Guano Apes i numer Open Your Eyes na 98.2 FM. Zostało nam 25 minut do 18. No to otwieramy nasze oczy i widzimy zapowiedź kolejnego koncertu. A jakiego tym razem? Tym razem padło na zespół Dirty Honey i na szczęście, no i w świetnej formacji zagrają w Polsce. Amerykański trio z Los Angeles zagra konkretnie 13 lutego przed walentynkami 2027 roku w klubie Hybrydy w Warszawie. Co gra Dirty Honey? No pewnie wiecie, ale tak w ramach naszego dziennikarskiego obowiązku zagramy numer California Dreamin' od tej kapeli.

0: Stacy Honey i California Dreaming za nami, a przed nami co? No mamy jeszcze 20 minut do 18, dlatego zaczynamy imprezę FM w Akademickim Radiu Centrum. Sprawdzimy sobie najbliższe i najciekawsze koncerty, które odbędą się nie w Kalifornii, tylko w naszych okolicach. Zaczynamy od naszego miasta oczywiście. 25 września, piątek, o godzinie 19 w klubie Graffiti mamy metalowy strzał i to taki naprawdę mocny. Zagrają dla nas formacje Death Yard, Miasis oraz Alpha Zero. Wszyscy hutnicy na pewno będą zadowoleni z tego wydarzenia, więc jeżeli jesteście zainteresowani w naprawdę świetnym koncertem metalowym, no to więcej informacji znajdziecie na stronie klubu Graffiti. I na chwilę wyruszamy poza granicę naszego miasta, do stolicy, Warszawa. Klub Hybrydy 29 września zagra dla nas formacja Wunderbar. Wunderbar grają muzykę eklektyczną, co najmniej można powiedzieć. A mianowicie grają muzykę nawiązującą do surf rocka, do postpunka, do mafroka, do jungle popu, nawet grunge się pojawia. Jest wszystko naprawdę dobrego. Więc informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie organizatora. No i mamy też ostatnią propozycję znowu z naszego miasta. Tym razem 3 października w Fabryce Kultury Zgrzyt zagra dla nas jedna z najciekawszych formacji polskiej muzyki rockowej. Metro zagra dla nas w ramach trasy 365 widoków na przyszłość. To jest zespół, który specjalizuje się w brzmieniach chłodnych i melancholijnych, nawiązujących do klasyków postpunka, nowej fali, czy też nawet shoegaze'u. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Akademickie Radio Centrum. Najwięcej

numer bez wątpienia idealny na zakończenie. Misfits i Last Caress na 98 w FM. Zostało nam no niewiele, 10 minut do godziny 18. I drodzy słuchacze, no niestety trzeba przyznać, że zegar jest bezlitosny dla radia i musimy już kończyć dzisiejszą audycję. Zamykamy godzinę szczytu. Zostańcie jeszcze z nami po godzinie 18 wydarzenia oraz serwis sportowy. Zostają was jeszcze teraz z Red Hot Chili Peppers i kawałkiem Dark Necessities. A przy mikrofonie był Jakub Grys. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!

0: Studencie, pamiętaj o ubezpieczeniu. O tym za chwilę. Powiemy również o walce z azbestem w województwie lubelskim oraz Festiwalu Literatury w Lublinie. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Nowy rok akademicki to nie tylko przeprowadzki i układanie planu zajęć. Studenci powinni także sprawdzić, czy nadal mają ubezpieczenie zdrowotne i prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Szczególną uwagę na tę kwestię powinny zwrócić osoby, które w wakacje pracowały lub zbliżają się do 26 urodzin. Po zakończeniu umowy o pracę student nie zostaje automatycznie ponownie objęty ubezpieczeniem przez rodzica lub uczelnię. W takiej sytuacji rodzic powinien ponownie zgłosić go do ubezpieczenia jako członka rodziny. Inaczej wygląda to w przypadku umowy zlecenia, która co do zasady nie powoduje utraty ubezpieczenia zdrowotnego studenta.
1: Informację o prawie do świadczeń można sprawdzić bez wychodzenia z domu. Przy zalogowaniu się na internetowo konto pacjenta należy wejść w zakładkę Moje konto i odszukać część Twoje ubezpieczenie zdrowotne. Tam znajduje się informacja, czy NFZ potwierdza uprawnienia do leczenia. Jeśli system nie potwierdzi prawa do świadczeń, trzeba koniecznie skontaktować się z osobą lub instytucją, która miała dokonać zgłoszenia.
0: Mówi Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Po ukończeniu studiów lub skreśleniu z listy studentów prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje jeszcze przez 4 miesiące. Przeprowadzce można również wybrać lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w nowym miejscu zamieszkania, a deklarację można złożyć przez internetowe konto pacjenta. Ponad 233 tysiące ton azbestu usunięto już z terenu województwa lubelskiego. Podczas dzisiejszej konferencji przedstawiono kolejne działania, które mają przyspieszyć eliminację szkodliwych materiałów z regionu. Spotkanie w Lubelskim Centrum Konferencyjnym było poświęcone m.in. edukacji oraz prawidłowemu prowadzeniu prac związanych z usuwaniem azbestu. Ważnym elementem jest również wsparcie gmin w monitorowaniu postępów i realizacji ich obowiązków. Wśród gmin, które pozbyły się już ponad połowy zalegającego azbestu, są Potok Górny, Terespol i Tomaszów Lubelski. Więcej mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.
2: Przypomnę, że w poprzedniej perspektywie za pieniądze z Unii Europejskiej zjęliśmy 104 tysiące ton. Wspomaga nas w tym wszystkim Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i mamy także rządowe programy. Tego jest dużo azbestu, ale pamiętajmy, że systematycznie, kiedy wszyscy samorządowcy, wszyscy ludzie dobrej woli będą działać, jesteśmy w stanie do 2032 roku pozbyć się tego azbestu.
0: Od ubiegłego roku samorząd województwa prowadzi program Lubelskie bez azbestu, obejmujący 212 gmin. Do 2029 roku na ten cel zostanie przeznaczone 78 milionów złotych, w tym ponad 66 milionów z funduszy europejskich. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed nami Festiwal Lublin Miasto Literatury 2026. Jego druga edycja będzie poświęcona poszukiwaniom różnic pomiędzy prozą a poezją. Pytanie o granice między gatunkami to motyw przewodni tegorocznej odsłony wydarzenia. Będzie ono punktem kluczowym w zaplanowanych rozmowach i dyskusjach. Uczestnicy spotkań zastanowią się nie tylko nad podziałami form literackich, lecz także nad relacjami, w jakie wchodzą one z naszymi emocjami i wyobraźnią.
3: Może na początku powiem to, od czego tak naprawdę zaczynamy w tym roku. Mianowicie od zdania, różnica pomiędzy prozą a poezją jest iluzją. Takie troszeczkę kontrowersyjne zdanie, które nas zachęca do zadania pytania o nośnik. Mianowicie, czy gatunki literackie, czy formy literackie, czy w ogóle cała sztuka przypadkiem nie jest nośnikiem. A jeżeli jest nośnikiem, to w takim razie czego jest nośnikiem? To zdanie mówiłem pół roku temu, jak prologów tego festiwalu gościliśmy Olgę Tokarczuk. I przez te pół roku tak naprawdę zastanawiamy się nad tym, czego nośnikiem są gatunki i formy literackie.
0: Podkreśla Rafał Rutkowski, współtwórca festiwalu. Oprócz spotkań autorskich na uczestników czekają warsztaty, projekcje filmowe oraz wernisaż wystawy Empowering Creative Minds – opowieść poza słowami. Wyjątkowym punktem programu będzie również przyznanie nagrody Festiwalu Lublin Miasto Literatury. W tym roku kapituła nominowała 13 książek, a imiona laureatów poznamy podczas gali finałowej.
4: Festiwal w tym roku bazuje na mocnym fundamencie zeszłorocznym, to znaczy pomysł, żeby osoby z Lublina zapraszać do prowadzenia spotkań, do współuczestnictwa w debatach. Każdy z paneli dyskusyjnych jest kuratorowany w taki sposób, że są osoby spoza Lublina i osoby z Lublina. To nie jest wcale oczywistość, również w skali ogólnopolskiej.
0: zaznacza Bartosz Wójcik, jeden z organizatorów wydarzenia. Festiwal Lubin Miasto Literatury 2026 rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli. Udział w nim jest bezpłatny. Na warsztaty obowiązują zapisy. Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie ck.lublin.pl.
5: Bartłomiej Płoszaj, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki nożnej. Dzisiaj odbyła się pierwsza konferencja prasowa reprezentacji Polski na rozpoczynającym się zgrupowaniu. Tym razem dziennikarze mieli szansę zadać pytania kapitanowi Robertowi Lewandowskiemu oraz trenerowi bramkarzy Andrzejowi Dawidziukowi, który tłumaczył, jak wygląda obecna sytuacja między słupkami biało-czerwonych.
6: Przez 15 lat mieliśmy rzeczywiście komfort wyboru. Trzech bramkarzy, który nie przyjechał, był kompletnym bramkarzem. Doświadczenie po kilkadziesiąt spotkań. Kwestia była, kto będzie grał, kto usiądzie na ławkę, kto usiądzie na trybuny. Dzisiaj to się zmieniło. To, z czym mierzymy się dzisiaj, jest też efektem tego, co było przez te 15 lat. Ten komfort powodował, że żaden inny bramkarz nie mógł tego doświadczenia zbierać. I dzisiaj, jak spojrzymy na obsadę bramki, to każdy z zawodników jest przede wszystkim z takim deficytem doświadczenia reprezentacyjnego.
5: Trzytygodniowe zgrupowanie rozpocznie się spotkaniem w piątek 25 września przeciwko Bośni i Hercegowinie. 28 natomiast na wyjeździe Polska zagra ze Szwecją. Kolejne dwa mecze zaplanowano na początek października. Drugiego zagramy z Rumunią, a piątego ponownie z Bośnią i Hercegowiną. Julia Szeremeta odpadła z walki o medal na Mistrzostwach Europy. Lubelska pięściarka musiała uznać wyższość Bułgarki Stanimiry Pietrowy już na etapie 1/8. Polka przegrała decyzją sędziów, którzy punktowali 4-1 na korzyść rywalki. Dzisiaj natomiast dwie inne bokserki zagwarantowały sobie pozycje medalowe. Natalia Kuczewska i Kinga Krówka awansowały do półfinałów swoich kategorii, co zapewnia im minimum brązowe medale. Walki o wejście do finału dla obu pięściarek zaplanowano na środę 23 września. A na koniec siatkówka. Zakończył się pierwszy ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Francja w trzech setach rozprawiła się z Rumunią, wygrywając kolejno do 16 i dwukrotnie 19. Rywalem trójkolorowych będzie wygrany z pary Włochy-Finlandia. Od 18 natomiast wszyscy polscy kibice spoglądają na stolicę Bułgarii. Biało-czerwoni rozpoczęli swoje spotkanie z kadrą Niemiec w ramach ćwierćfinału turnieju. Trener Nikola Grbić desygnował do gry następującą szóstkę. Na rozegraniu oczywiście uplasował się Marcin Komenda, po przekątnej Bartłomiej Bołądź, na środku Bartłomiej Lemański razem z Szymonem Jakubiszakiem. Linia przyjęcia to Tomasz Fornal i Wilfredo Leon. Cały skład uzupełnia Jakub Popiwczak na pozycji libero. Na ten moment mamy dopiero początek pierwszego seta, natomiast biało-czerwoni już teraz zapewnili sobie 3-punktową przewagę, wygrywając 9-6. W przypadku wygranej biało-czerwoni spotkają się z wygranym pary Belgia-Słowenia. A kto zagra z reprezentacją Polski w półfinale Mistrzostw Europy, dowiemy się dopiero jutro, ponieważ spotkanie Belgia-Słowenia rozpocznie się o godzinie 16:00.

Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania, ekstremalnej pogody,

0: Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl. Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

Uwaga! Ta audycja przeznaczona jest dla słuchaczy o mocnych nerwach i uszach. Hardkorowa muzyka i zero litości. Serce z kamienia w Akademickim Radiu Centrum.

pełnomocne otwarcie naszej audycji ciężkiej, czyli Serce z Kamienia, jak to co wtorek, wakacyjny wtorek o godzinie 19. Gabriela Wolińska się ukłania, tutaj rozpoczynamy właśnie naszą audycję, jak wspomniałam, od już dosyć starego utworu, można powiedzieć, Your Betrayal od Bullet for My Valentine, i tutaj otwarcie nie bez powodu, bo i zespół nam szykuje nowe otwarcie. Tutaj znienacka nam przygotowali serię takich wskazówek na temat nowego, nadchodzącego albumu. Oczywiście nie powiedzieli, że to jest album, ale wiadomo, o co chodzi. Zwłaszcza, że zastosowali taki bardzo ciekawy manewr na swoich mediach społecznościowych. No bo najpierw myślałam, że po prostu publikują fragmenty okładki, ale jak spojrzałam na Instagrama, to się okazało, że oni chcą z tych wszystkich fragmentów ułożyć całość w widoku na siatce i właśnie dzięki temu pokazać całą okładkę bez pokazywania całej okładki jednocześnie. I tutaj z tego, co widzę po kompozycji, no to tak jeszcze dwa dni nas dzielą od pełnego obrazu, więc no zacieramy rączki i mamy nadzieję, że rzeczywiście będzie to pełne otwarcie, bo tak się składa, że poprzednie posty, które nie są istotne pod kątem na przykład koncertowym najbliższym, usunęli z głównej siatki. Najprawdopodobniej trafiły one do archiwum, więc no, nowe otwarcie, jakby nie patrzeć. No i zanim przejdziemy do następnego utworu, który również jest takim troszkę nowym otwarciem, no to zaspoileruję, że no dzisiaj może takiego super motywu przewodniego nie ma, poza tym, że od dzisiaj jestem dorosła i płacę podatek, więc po prostu dzisiaj wybrałam, poza tym, że kilka nowości, to piosenki, które po prostu są dobre i mi się podobają. I to jest główny motyw przewodni na dzisiaj, ale tak jak wspomniałam, kilka nowości również, bo przed nami Machine od Architects, którzy słychać tutaj, że szykują coś nowego i zdecydowanie odmiennego od poprzedniego albumu, który zaprezentowali już prawie dwa lata temu, więc ciekawe brzmi. Najpierw trochę spokojnie, ale jednak tego pazura można u nich usłyszeć, więc posłuchajmy.

0: I just wanna believe.
1: Reklama.
2: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
1: Reklama.
3: Serce z kamienia.

Tak, w ogóle to miałam wam powiedzieć, że dzisiaj macie dyspensę od słuchania mojej audycji ze względu na to, że trwa mecz. Nasze lokalne El Clasico, czyli Polska-Niemcy, ale w piłce siatkowej, więc tutaj no 2-0 jest na razie dla Polaków, ale trzeci set jest bardzo wyrównany, więc jeśli tylko lubicie trochę ten sport, no to marsz przed telewizory dopingować naszych. No ja tutaj pracuję, więc niestety tylko mogę śledzić, ale trzymam kciuki za nich tak czy inaczej. A za nami z kolei Asking Alexandria i utwór Bad Blood z ostatniej płyty, jaką nam zaprezentowali studyjną, no bo biorę pod uwagę oczywiście tą wydaną epkę z remixami, aczkolwiek jeśli chodzi o taką studyjną, no to rzeczywiście ostatnią. I ja tu oczekuję czegoś nowego niedługo, no bo jednak nie da się ukryć tutaj, ja chcę więcej. Może ta ostatnia płyta nie jest w czołówce moich ulubionych płyt tego zespołu, który bardzo lubię na całej przestrzeni ich działalności. No to tutaj mimo wszystko czekam na więcej. I tutaj więcej dostaliśmy w trochę zmienionej formie, jeśli chodzi o Currents, bo oni w zeszły piątek wydali właśnie epkę, na której wydali takie akustyczne wersje swoich utworów, no nazwali jej Reimagined, no i tutaj rzeczywiście fajne kompozycje są. Oni są raczej znani z takich mocniejszych właśnie brzmień, a tutaj całkiem ładnie to wychodzi w samym pianinie czy gitarze i tutaj naprawdę polecam to przesłuchać. Między innymi tak został już przearanżowany Unfamiliar utwór, który za chwilę posłuchamy, ale nie w tej wersji akustycznej, bo wiadomo, że on by tutaj nie pasował. No właśnie mamy bardzo fajny utwór w oryginalnej wersji. Oczywiście przypominam, tylko po prostu Currents i utwór Unfamiliar.

Poezja w radio i poezja na boisku. Moi drodzy, dosłownie 20 sekund temu Polska wygrała mecz Polska-Niemcy w ramach Mistrzostw Europy w piłce siatkowej. Tutaj 3-0 się zakończył, także wielkie brawa. No już nie będę się powtarzać względem tygodnia, że po prostu Polska górą. No a jak wspomniałam, Polska górą, ale też górą Paradise Lost. Tutaj bardzo piękny utwór Shallow Seasons z bardzo lubianej i sławnej płyty Icon, no tutaj w wersji tej polepszonej oczywiście, jak mamy lepszą wersję dźwięku, to czemu by nie? No tutaj wybrałam z racji kącika wieku 20, ale również z racji tego, że piosenka po prostu mi się podoba i tutaj uznałam, że jak najbardziej dzisiaj ją zastosuję do pary z kolejnym wielkim hitem, no myślę jednak ciutkę jeszcze większym niż Paradise Lost, bo tutaj mowa o Metallice, a utwór niebanalny, bo One przed nami, no tutaj oczywiście historia utworu inspirowanego wręcz literaturą powojenną, po pierwszej wojnie światowej powstała książka Janis Gadegan, która zainspirowała z kolei film, właśnie adaptację, no i właśnie ten film znalazł się w teledysku do One, tutaj grupa kupiła pełne prawa, żeby móc go wykorzystać, no i sam tekst zresztą oczywiście jest inspirowany tą historią, no tutaj okropieństwa wojny widać, no i to niestety się w czasach nie zmieniło, ale przynajmniej mowa o tym szeroka, chociażby za sprawą takich utworów jak ten, więc tutaj radzę podkręcić odbiorniki, głośniki, wszystko co macie. No i zasłuchajmy się w One.

No i rzeczywiście przy takim czymś trudno spać, nie bez względu na to, czy niebo się łamie, czy nie. Natomiast dzisiaj zdecydowanie zaczęło płakać wieczorem i jest taka dosyć senna aura, więc jak najbardziej taka muzyka, myślę, jest w sam raz na dzisiejszy wieczór. The Devil Wears Prada z kawałkiem Noise przed chwilą na antenie i swoją drogą muszę obejrzeć drugą część filmu o tym samym tytule, co nazwa zespołu, ale tutaj takie utwory sprawiają, że czasami się zastanawiam, czy ci wokaliści naprawdę czasami nie zdzierają sobie gardeł, bo ile w takim czystym, w cudzysłowie, screamie i growlu, no to są techniki na właśnie taką kondycję gardła, żeby go nie zdzierać strun głosowych, ale tutaj mamy właśnie to coś pomiędzy, bardzo charakterystyczne dla tego wokalisty, więc no czasami się zastanawiam. Niektórzy tak mają, że no chyba jednak po prostu mają do tego predyspozycję. A jeśli chodzi o sam hałas, który przed chwilą mieliśmy w tytule, no to za chwilę będziemy mieli dosłownie, bo przed nami środek ciężkości naszej audycji. I tutaj zespół G-Luka, który swoją drogą tydzień temu był w Polsce, grał w Warszawie między innymi i właśnie całkiem się poszerzyło im grono fanów w naszym kraju, czemu się w sumie trochę nie dziwię, bo w naszym kraju lubimy takie trochę kontrasty muzyczne i tutaj zdecydowanie są przedstawicielami tego typu gatunków ekstremalnych, właśnie łączących różne klimaty, tutaj akurat elektroniki właśnie z bardzo ciężką muzyką metalową. Visual Key, ale w takim bardzo mocnym wydaniu, więc tutaj za chwilę i właściwie już teraz wam puszczę, posłuchamy Savage z właśnie ich najnowszych singli, które no, zapowiadają nadchodzący album.

0: Reklama.
1: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
0: Reklama.
2: Serce z kamienia w Akademickim Radiocentrum.

No ja po tych dwóch ostatnich utworach to muszę powiedzieć, ogłuchłam, bo takich rzeczy nie słucha się cicho. No tu jest tyle warstw muzycznych, że żeby wszystkie usłyszeć, no to trzeba trochę podkręcić to pokrętło właśnie głośników. Tutaj mieliśmy All Shall Perish i utwór Be As Kings, Be As Gods. Właśnie ta grupa to jedna z tych, które definiowały deathcore jako gatunek. No i nagle powróciła po niemal 10 latach się reaktywowała, a właśnie to jest pierwsza piosenka po 15 latach właśnie od ostatniego wydanego utworu i tutaj rzeczywiście ciekawa pozycja. A jeszcze ciekawsze jest to, że właśnie ogłosili zbiórkę na album. No tutaj podejrzewam, że wydanie płyty w self-publishingu jest jeszcze trudniejsze niż w literaturze. No chociaż tutaj też jest może trochę łatwiej do tego jednak odbiorcy dotrzeć, ale no to pewnie zależy od gatunku. Natomiast tutaj podobno chłopakom całkiem nieźle się powodzi i właśnie całkiem sporo uzbierali właśnie w tym crowdfundingu. Już całkiem niezłą sumkę mają i jest duża szansa, że ten album powstanie. No bo tutaj porzucają wszelkie wydawnictwa i właśnie chcą wydać się po swojemu ze wsparciem fanów, więc trzymamy kciuki, oby jak najwięcej. No też zapowiedzieli, że niedługo pojawi się kolejny utwór, także jak najbardziej czekamy z zapartym tchem. No a tutaj też nam się nieubłagalnie zbliża koniec audycji, więc jeszcze dwa utwory przed nami, także nie przedłużając, przejdziemy do pierwszego z nich. Oba z dwóch różnych światów tak naprawdę. Tutaj trochę defu z północy, czyli Soilwork i Distance na antenie Radia Centrum.

No i trochę melodii w tym morzu ciężkości, czyli Soilwork, tak jak zapowiadałam, właśnie za nami. No i tutaj już będziemy się powoli żegnać, bo 5 minut nam, nawet 4 zostały do godziny 20, więc tak jak zapowiadałam, teraz utwór z zupełnie innego świata, czyli powracamy trochę do tematów elektronicznych, ale nadal trochę melodii się znajdzie, czyli zespół Anchor. No tutaj z kolei w morzu testosteronu wokalistka nam się na koniec objawi i tutaj akurat wybrałam dla Was utwór Embers z ostatniej długo grającej płyty właśnie tego zespołu, a ja się z Wami żegnam. Dziękuję za ostatnią godzinę, była z Wami Gabriela Wolińska i zapraszam na kolejne Serce z Kamienia za tydzień, już ostatnie w tym sezonie, także jak najbardziej jest na co czekać. Ja również nie mogę się doczekać i na razie życzę miłego wieczoru, choć nieco ponura pogoda, ale w sam raz na taką muzykę.

A czy kurtkę oddasz mi? A czy kurtkę oddasz mi? A czy

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama tuju. I ten prstinek, co mi dał na pamiątku na te dni, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod